0: worth it.
1: Chillizet. Nastaw się.
2: Na chillout.
1: Na chillout.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie z

0: Życie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W Mieście o Świcie wracamy do rozmowy z Moniką Karbarczyk. Monika pracuje w Centrum Kultury i Aktywności na Targówku Fabrycznym. W tym odcinku opowie nam, co tutaj dzieje się na co dzień, z czego możemy skorzystać. Najpierw jednak wrócimy do rozmowy o spacerach wokół Centrum Kultury i Aktywności na Targówku Fabrycznym, bo okazuje się, że tutaj jest bardzo wiele do odkrycia.
2: Wydaje mi się, że też warto poszukać takich lokalnych kapliczek. Faktycznie te kapliczki są wyjątkowe, ponieważ one są cały czas pielęgnowane przez lokalną społeczność. One są dekorowane, więc naprawdę to jest pomysł na kolejny spacer, moim zdaniem. Właśnie przejść się po Targówku Fabrycznym, właśnie po Pradze Północ i po okolicach, pooglądać, wyśledzić, odnaleźć właśnie w tych podwórkach te kapliczki. To jest naprawdę wielka frajda. Moim zdaniem naprawdę wspaniały pomysł na spacer. Jest jeszcze jeden cichy bohater Targówka Fabrycznego. Chodzi tutaj o tunel metra głębokiego. Jest zamknięty, dlatego że część tego tunelu jest zalana, ale od czasu do czasu organizowane są przez miasto spacery właśnie w tych tunelach. Wszystkie te osoby, warszawianiści i osoby, które lubią właśnie takie smaczki historii, mogą tam się udać. To metro głębokie, budowa jego zaczęła się w czasach zimnowojennej paranoi. Miała oczywiście mieć funkcję łączącą lewobrzeżną Warszawę z prawobrzeżną, ale też miał pełnić ten tunel funkcję schronu atomowego. Niestety budowniczowie napotkali dwie trudności. Pierwsza to brak pieniędzy. No rzeczywiście w tej powojennej historii trudno było wygospodarować duże pieniądze, a one były bardzo potrzebne, ponieważ ziemia, w której kopano, była po prostu osuwała się, była błotnista, więc trzeba było naprawdę dużych nakładów finansowych, żeby to zrobić. Ten tunel ma około kilometra, może 200 metrów i w czasach PRL-u, kiedy już porzucano właśnie te ambicje połączenia tych dwóch części Warszawy, pełniła rolę piwniczki, ponieważ były tam idealne warunki do trzymania tych win, no bo odpowiednia temperatura, wilgotność powietrza i tak dalej. Tam właśnie w czasach PRL-u przechowywano wina.
1: To metro nigdy nie zostało przyłączone do linii M2.
2: Nie, nigdy nie. To się chyba nazywa po prostu to podłoże kurzawka, która sprawiała, że po prostu bardzo trudno było wywiercić otwory. A tu muszę jeszcze podkreślić, że nie miano takich specjalistycznych narzędzi, jakimi teraz się buduje metro. Tak naprawdę robotnicy bardzo ciężko pracowali kilofami, łopatami. To była ogromna trudność. Natomiast później, jak już wytyczano plany dotyczące metra, M2, no to pociągnięto tę linię w zupełnie innym miejscu. Tutaj niedaleko jest właśnie wejście do metra na Targówku Mieszkaniowym, jakiś mniej więcej kilometr od naszego Centrum Kultury. No i później właśnie ta linia biegnie aż do Brudna.
1: Monika, chciałam zakończyć naszą rozmowę o Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w dzielnicy Targówek, w zasadzie o okolicy, po prostu o Targówku. Tym, co tutaj teraz trwa i przy Centrum Kultury i Aktywności. W momencie, kiedy rozmawiamy, latem tego roku, latem 2026, trwa pewna budowa jeszcze, tak jakby okolice Centrum Kultury i Aktywności tutaj jeszcze się przekształcają. Powiedz o tym, co tutaj się dzieje i czego się możemy w następnej perspektywie spodziewać.
2: Na froncie naszego budynku prowadzone są prace przez Urząd Dzielnicy Targówek, który stawia tutaj tężnie i też poprawia jakość dróg. Też są prowadzone prace w ramach gminnego programu rewitalizacji, odnawiane są drogi. Wiem, że też jest rozbudowywana szkoła, która mieści się niedaleko naszego Centrum Kultury. Prawdopodobnie we wrześniu tego roku zacznie się rewitalizacja siarczanek, czyli tych drewniaków, o których wspomniałam na początku naszej rozmowy. Natomiast ja tutaj zapraszam wszystkich. My będziemy organizować tutaj mnóstwo bezpłatnych wydarzeń. Będą koncerty orkiestr, będą teatry dla dzieci i dla osób dorosłych. Rozstawiona jest tutaj niedaleko scena, więc naprawdę bardzo dużo rzeczy się dzieje. Ja też oczywiście zapraszam na nasze zajęcia cykliczne, których harmonogram poznamy w połowie sierpnia i będą się one odbywać od września. Naprawdę mamy bardzo bogatą ofertę kulturalną i jesteśmy też otwarci bardzo na różnego rodzaju wydarzenia. Zapraszamy artystów, którzy chcą z nami współtworzyć to miejsce. Tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje.
1: Była z nami w Chili Z Monika Karbarczyk z Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek miasta Warszawy. Pięknie, pięknie, pięknie Ci dziękuję za rozmowę i za zaproszenie do tego miejsca.
2: To była dla mnie wielka przyjemność. Dziękuję.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję Wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.

0: wielkości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za

0: Cilizet. Pogoda.
1: Zaczynamy piątkowy poranek. Sprawdźmy najpierw pogodę. W całej Polsce temperatury rzędu 19-23 stopni. Chłodniej na północy i zachodzie, cieplej na wschodzie i południu. Możliwe przelotne opady, wiatr umiarkowany. Warszawa 21-22 stopnie, Kraków 22-23, Wrocław 21, Gdańsk 19-20, Poznań 20-21 i w Łodzi 21 stopni.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Jest siódma, mamy piątek, 24 lipca. Dziś swoje imieniny obchodzą Kinga, Krystyna, Olga, Antoni, Krzesimir, Kunegunda, Wiktor, Augustyn i Wojciech. Wszystkim solenizantom i solenizantkom życzymy samych dobrych chwil. Dziś obchodzimy też Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, bo miłość wcale nie musi zaczynać się od spojrzenia w tłumie czy przypadkowego spotkania. Dziś równie często rodzi się gdzieś między jednym a drugim portalem. Magda Kasperowicz, zapraszam do 10. Słuchacie Chili Z, za nami 12. edycja Festiwalu Góry Literatury, zorganizowanego z inicjatywy Olgi Tokarczuk. Bilans robi wrażenie. 170 wydarzeń w 30 lokalizacjach na Dolnym Śląsku, spotkania z ponad 240 gośćmi i blisko 80 tysięcy uczestników i uczestniczek w ciągu 9 festiwalowych dni. Podczas festiwalu Olga Tokarczuk zdradziła też tytuł swojej nowej powieści, która ukaże się w październiku. Świata jest za dużo. Znamy już datę kolejnej edycji 13. Festiwalu Góry Literatury, który ruszy 9 lipca 2027 roku. Warto wpisać w kalendarz.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie Chini Z. Już od wczoraj festiwal wyjątkowy w Gdańsku, jubileuszowy, 30. edycja festiwalu szekspirowskiego pod hasłem Pochwała Szaleństwa. To hołd dla profesora Jerzego Limona, twórcy festiwalu i wizjonera, który doprowadził do odbudowy Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. W konkursie rywalizują między innymi śląskojęzyczna wersja Hamleta Teatru Śląskiego oraz interpretacje Teatru Zagłębia i Teatru Powszechnego. Festiwal potrwa do 2 sierpnia.
1: Chini Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie Chili Z. W tym tygodniu przez cały tydzień listy urodzinowe. Czyli Ted Hughes, mąż amerykańskiej poetki Sylwii Plath. W 98 roku, tuż przed własną śmiercią, angielski poeta opublikował tom 88 wierszy, w których po ponad 30 latach milczenia zwrócił się wprost do zmarłej żony. To do dziś jedno z najbardziej osobistych dzieł powojennej poezji brytyjskiej.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie Chili Z, za chwilę 8, a po 8 opowiemy wam o najnowszym filmie Nolana i wystawie prosto z Malta Biennale. Zostańcie z nami.
1: Chili Z. Nastaw się na chilla.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej. Tylko 24,90.

0: na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino, najbliżej Ciebie.
3: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przejdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
4: Po reklamie.

0: 10. Pogoda.
1: Słuchacie Chili Z, piątkowy poranek. Dzisiaj w Polsce temperatury rzędu od 19 do 23 stopni. Chłodniej na północy i zachodzie, cieplej na wschodzie i południu. Możliwe przelotne opady, wiatr umiarkowany. Warszawa 21, Kraków 22-23, Wrocław 21, Gdańsk 19 stopni, Poznań 20-21 stopni i w Łodzi 21 stopni.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Minęła ósma, dziś piątek, 24 dzień lipca. Imieniny obchodzą Kinga, Krystyna i Olga. A dzisiaj także wyjątkowe święto, Międzynarodowy Dzień.

0: wirtualnej miłości. Magda Kasperowicz, dobrego piątku. Przypominam, że to jest wystarczający powód do radości. Początek weekendu, a ja zapraszam do 10:00.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli Zet, w polskich kinach można już oglądać Odyseję Nolana, która miała premierę 17 lipca. To adaptacja eposu Homera o powrocie Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej i gwiazdorska obsada. Zdjęcia powstawały m.in. w Grecji, Maroku i na Islandii. To dzieło uznawane jest za jedną z najbardziej wyczekiwanych premier roku, a sam reżyser mówi, że niebywały trud te wszystkie lokacje, głównie oczywiście film nagrywano w Grecji, ale Christopher Nolan unika nowych technologii, w związku z tym ekipa aktorska, ale także produkcyjna spędziła doskonały czas w najpiękniejszych okolicznościach przyrody, a efekty tego spotkania warto podziwiać w kinie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

A dzisiaj w cyklu Jeden wiersz w radiu Chcę, chcę, Sylwia Plath. Z otwartymi ustami boskie niemowlę, ogromne, łyse, chociaż z dziecinną głową, krzyknęło do kopniętej matki. Wygasłe wulkany pękły i rozkruszyły się. Piasek ocierał wargę pozbawioną mleka. Płakało wtedy przez krew ojca, który ustanowił osę, wilka i rekina do pracy. Stworzył dziób białego głuptaka. Zestarzały patriarcha o wyschniętych oczach zebrał swoich ludzi ze skóry i kości, kolce w koronie z pozłacanego drutu, ciernie na krwawej łodydze róży. Sylwia Plath.

0: sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
8: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty

0: 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Do hymnu!
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie Chili Z, wystawa archiwum wahań Weroniki Zalewskiej, która reprezentowała Polskę na Malta Biennale 2026, trafi do Galerii Bielskiej BWA. Wernisaż zaplanowano na 14 sierpnia. Projekt wykorzystuje formę telewizyjnego teleturnieju jako narzędzia refleksji nad europejskim doświadczeniem transformacji i marzeniem o dogonieniu Zachodu. Kuratorką wystawy jest Ada Piekarska, a inspiracją stały się wspomnienia artystki ze wspólnego oglądania telewizji z babcią.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie, nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Słuchacie Chinizeta, skoro już przy Homerze byliśmy przez chwilę i trochę nadal jesteśmy. Druga książkowa propozycja to Homer na nasze czasy profesora Marka Węcowskiego. Erudycyjna, ale przystępna opowieść o tym, dlaczego Iliada i Odyseja wciąż pomagają nam zrozumieć wojnę, powrót do domu i ludzką kruchość. Autor przekonuje, że nigdy tak naprawdę nie wróciliśmy spod Troi. A po godzinie 9 w Chinizet opowiemy między innymi o tłumaczeniach zagranicznych przebojów i zerkniemy w stronę weekendowej pogody. Zostańcie z nami.
2: Chinizet. Nastaw się na chill out.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Dwoseba w promocji po 25,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino, najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Cílizet.
1: Cílizet. Cílizet. Pogoda.
2: Dzisiaj temperatura od 19 do 23 stopni, na północy chłodniej, na południu cieplej, a szybkie spojrzenie w to, co nas czeka. Sobota ma być cieplejsza, a niedziela momentami nawet upalna w niektórych regionach Polski. Piątek to więc dobra rozgrzewka przed weekendowymi upałami.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Cílizet. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Słuchajcie, Cílizet, minęła 9:00, witamy w ostatniej godzinie. Przypominam, dzisiaj 24 dzień lipca, imieniny Kingi, Krystyny, Olgi i dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Magda Kasperowicz, zapraszam do 10:00.
1: Śniadanie do łóżka

0: Słuchacie Chili Z. Dzisiaj mamy doskonałe tłumaczenia, ale ja przypominam, że były takie czasy, gdy zachodnie przeboje rozszyfrowywano na własną rękę, bez internetu, tłumaczeń, czatów GPT, sztucznej inteligencji, tylko intelekt i zasięg własnej głowy, ale także rąk. Na przykład Jestem zły Michaela Jacksona. No, to są fenomenalne historie. Jeżeli szukacie literatury, która jest tłumaczona w sposób wybitny, to myślę, że Listy urodzinowe Ted Hughes to jest tłumaczenie najwybitniejszych poetów anglojęzycznych i myślę, że warto po tę książkę sięgnąć z wielu powodów. Nie znam nikogo, kto by nie zauroczył się na pewnym etapie życia Sylwią Plath. Na pewno przez wiele dekad jej mąż był postrzegany przez tę dramatyczną historię, ale doczekaliśmy się odpowiedzi i Ted Hughes w 88 wierszach odpowiedział swoją historię i odpowiedział swojej zmarłej żonie, wybitnej poetce Sylwii Plath, w cyklu obszernych narracyjnych wierszy, historię ich tragicznego związku z jego perspektywy. Co do przekładów, które są niesamowite, to tutaj Listy urodzinowe, legendarny tom w tłumaczeniu Juliusza Pielichowskiego i Tomasza Kuncza. Myślę, że to jest książka, która może zostać z wami na zawsze.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Cheesehead.
1: C. R.

0: Słuchacie Chili Z. Osobno warto dziś wspomnieć. Opowiadałam wam już o szmatach, ale jeżeli szukacie lektury wakacyjnej, Karolina Lewestam, to osobisty esej o kobietach, ciele i dorastaniu. Autorka snuje opowieść o swoich matkach i ciotkach spotykanych przy wielkich stertach ubrań z dolnośląskich lumpeksów. Oś powieści stanowią ubrania, zwornik kobiecych rozmów i wehikuł wspomnień, a książka stawia pytanie o to, gdzie przebiega granica między byciem dziewczynką, kobietą i, tu cudzysłów, starą babą.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: OFF Festival. Między 7 a 9 sierpnia. Ponownie w Katowicach. Mieszanka stylów i gatunków. Muzyka ze wszystkich zakątków świata i dla wszystkich wrażliwości. Bo podwójne bilety na 19. edycję OFF Festivalu zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 15. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno. Zaprasza.
8: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.

0: Na koniec jeszcze jedna propozycja w głębi kontinuum, czyli Jean Lidloff, kultowa książka o rodzicielstwie, oparta na obserwacjach autorki z życia wśród ludu z amazońskiej dżungli. Od ponad 40 lat jest przedmiotem dyskusji wśród rodziców, psychologów i antropologów i to właśnie ona zapoczątkowała nurt rodzicielstwa bliskości. Już teraz możecie ode mnie dostać tę książkę magdalena.kasperowicz@chilliz.pl.
1: Chilliz. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie, czyli Z dochodzi 10, a to oznacza koniec naszego porannego spotkania. Dzięki, że byliście ze mną przez te 3 godziny. Miłego piątku, wspaniałego weekendu, dobrych spotkań, owocnych rozmów i wszystkiego dobrego. Dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w poniedziałek, punktualnie o 7.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Diaforama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
8: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno. Zaprasza.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
11: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Antona Zagarza, a przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się jesienią, ale już teraz ogłasza tytuły biorące udział w konkursie Perspektywy. W tym roku o szafirowe lwy będą ubiegać się aż 8 produkcji, z czego 7 to pełnometrażowe debiuty reżyserskie. Wśród nich Czarna godzina Filipa Bojarskiego, Kalafior przeznaczenia Anny Urbańczyk i Miłe kobiety w reżyserii Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty. O wszystkich nominowanych tytułach przeczytacie na festiwalgdynia.pl, a 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ruszy 21 września. Już jutro w stolicy odbędzie się Bieg Powstania Warszawskiego. Uczestnicy przebiegną dwoma trasami na 5 i 10 kilometrów. Obie wyruszą wieczorem z Placu Krasińskich, by dobiec przez Żoliborz i Bielany z powrotem w stronę centrum, do mety w parku Romualda Trauguta. Wszystkie numery startowe zostały już rozdane, ale w tym roku ten sportowy gest pamięci możecie wykonać także za pośrednictwem telefonu. Polega to na tym, że wybieracie jeden z dwóch dystansów i możecie przemierzyć go w dowolnym momencie wybranym przez siebie sposobem jeszcze do 15 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na biegpowstaniawarszawskiego.pl. A podczas letnich przebieżek, spacerów po Warszawie, warto mieć na swojej trasie Desa Unikum. Tego lata w tej galerii sztuki znajdziecie aż 8 bezpłatnych wystaw.
3: Program wystaw pokazuje sztukę w bardzo różnych odsłonach. Już teraz można zobaczyć abstrakcję geometryczną Adama Styki, opartą na grze światła, koloru i precyzyjnie budowanych form.
2: Mówi Michał Bolka, wicedyrektor Departamentu Sztuki Współczesnej Desa Unikum.
3: Przed nami wystawa Alfreda Wierusza Kowalskiego i Sylwii Makris, łącząca malarstwo XIX wieku z fotografią współczesną.
2: To nie wszystko, bo w Desie możecie przyjrzeć się także corocznej wystawie sztuki kobiet. Wśród prac grafika Magdaleny Abakanowicz, malarstwo Alicji Białej czy Aleksandry Waliszewskiej, a także kolaż Anny Kłos.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Piątek pogodny będzie tylko w Kołobrzegu i w Poznaniu. Poza tym pochmurno w wielu miejscach zagrzmi, na przykład w Białymstoku, w Rzeszowie czy w Zakopanem. 20 stopni dzisiaj.

Gdańsku i w Katowicach, 21 w Warszawie i w Krakowie. Najcieplej na zachodzie i na północnym zachodzie, w Szczecinie, w Gorzowie i w Poznaniu. Dziś do 24 stopni.

0: lato w TVZ.
1: 3 po 10, Rafał Turowski, dzień dobry. Do godziny 13 będę Was nastawiał na chillout i grał całe mnóstwo starannie wybranego, wakacyjnego, rzecz jasna, chilloutu. Zostańcie z nami zatem.
0: TVZ.
2: Nastaw się na letni chillout.
1: No i żeby się zrobiło z dziebko cieplej, Pharrell Williams na dobry początek naszego spotkania.

0: 15 minut po 10. Czasem, planując nasze wakacje, korzystamy z doświadczeń influencerów. No i na influencerów, którzy podróżują po świecie, zwraca uwagę dzisiaj w rozmowie z Polską Agencją Prasową pani Patrycja Krzyśpiak z NASK-u, podkreślając, że influencerzy, nawet niekiedy niechcący, mogą stać się elementem propagandy obcego państwa. W Chinach jest to możliwe, szczególnie w przypadku relacji z Xinjiangu albo z Tybetu, natomiast w Rosji polscy influencerzy, wyobraźcie sobie, mieli nazywać Warszawę ubogim bratem Moskwy. No zresztą Pekin prowadzi specjalne programy, w ramach których influencerzy są zachęcani do odwiedzania Chin. No i pojawiają się niekiedy w internecie nagrania internetowych twórców, które zakłamują rzeczywistość, na przykład prześladowanych mniejszości etnicznych w Xinjiangu. Chodzi o publikacje w internecie, w których Ujgurowie mieli rzekomo chwalić życie w Chinach i jednocześnie oskarżać na przykład CIA o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o ich ludobójstwie. Można przypuszczać, mówi Patrycja Krzyśpiak z NASK-u, że dany twórca jest świadomy swoich działań, jeśli jego przekaz w sposób nadmiernie widoczny pokrywa się z narracją prezentowaną przez, no mówiąc najkrócej, komunistyczną partię Chin. Ale również turyści mogą zupełnie nieświadomie stać się elementem chińskiej propagandy. Chodzi o nagrania, w których Chińczycy proszą na przykład polskich turystów o podzielenie się opiniami na temat Chin. Jak dodaje, tego rodzaju materiały trafiają na chińską platformę Bilibili. Był przypadek, że pewna pani mówiła, że jej się podoba porządek i to, że w Chinach jest bezpiecznie, a w napisach chińskich jej wypowiedź była przetłumaczona tak, jakby wyrażała zachwyt nad zarządzaniem Jinpinga. Ale nie tylko Chiny, również w Afganistanie doszło do przypadków, w których influencerzy tworzyli pozytywny wizerunek talibów, promowali podróże do tego kraju. Claudia Paganini, filozofka z Uniwersytetu w Innsbrucku, powiedziała, że takim nagraniom z Afganistanu po prostu brakuje kontekstu, co utrudnia użytkownikom odpowiednią, właściwą ocenę tej sytuacji. No cóż, influencerzy interesują się estetyką miejsca docelowego, czyli jego wyglądem, co może być problematyczne, gdy dany kraj posiada dyktatorski reżim, który notorycznie łamie prawa człowieka. Ja sam trafiłem na rolki z Białorusi i zachwyty nad estetyką tego faktycznie pięknego kraju i zarzuty do Polski, że nie pozwala na przekraczanie granicy w Brześciu innym posiadaczom innym paszportów niż tylko białoruskim i polskim. No i wracając do tej Rosji, w jej przypadku polscy influencerzy ukazywali Rosję jako kraj piękny i spokojny, no a jeden z nich miał sugerować, że Warszawa to maleńki, ubogi brat Moskwy. Koniec cytatu. No więc oglądając rolki influencerów, nie wyłączamy, tak jak ten, że influencer, który zobaczył Moskwę, naszego rozumu.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: Sevdaliza z Teheranu, ale mieszka od wielu lat w Amsterdamie. 22 minuty po 10. W piątkowy poranek Kaśka Sochacka i Madison już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10/00732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Po reklamie.

22 minuty do godziny 11. Dobre wieści mam związane z popularnością naszego kraju, ponieważ Polska jest coraz częściej wybierana przez turystów zagranicznych jako cel podróży. I tak czytam, że w roku ubiegłym turyści zagraniczni zostawili w Polsce ponad 41 miliardów złotych. Najwięcej w tej kwocie, największy udział mieli turyści z Niemiec i z Ukrainy. No i zauważa się przy okazji, że Polska staje się popularnym kierunkiem wśród turystów także spoza Unii Europejskiej. Największym magnesem dla zagranicznych turystów są polskie metropolie. Kraków i Warszawa, jak czytam, odpowiadają łącznie za około 35% noclegów udzielanych turystom zagranicznym w roku ubiegłym. W zestawieniu regionów ponad 60% noclegów skupiło się w województwie małopolskim, mazowieckim i zachodniopomorskim, dlatego że turyści niemieccy właśnie najchętniej zachodnie Pomorze wybierają w Polsce jako cel swojej podróży. Brytyjczycy i Włosi najchętniej Małopolskę, ale Amerykanie z kolei Mazowsze. I mimo iż Niemcy nadal stanowią największą grupę zagranicznych turystów, którzy przyjeżdżają do Polski, to ta struktura ruchu się zmienia. W tym badaniu zauważono, że w ruchu przyjazdowym duży udział mają również turyści z Ukrainy. To jest 10% wszystkich noclegów zagranicznych w zeszłym roku. Jeśli chodzi o inne kraje sąsiednie, na Polskę przypada około 4-5% wszystkich zagranicznych noclegów Czechów i Litwinów. No i mam tutaj, słuchajcie, informację dosłownie sprzed chwili. Mianowicie liczba turystów w Polsce ogółem w maju 2026 roku, czyli to są dane najnowsze, wyniosła 4 100 000 i to jest o 1 000 000 więcej niż w kwietniu. Chill Radio. Nastaw się na letni chill out.

Bardzo energetycznie. Dawid Tyszkowski, czyli Z, 11 minut przed 11. Sand Weekend i Maro jeszcze przed 11. Później kolejna dawka informacji w pogoń za kulturą.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak produkty do prania Persil. Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Do hymnu!
8: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
9: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
10: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.

0: za 50 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Nowe wysokie obsesy ekstra już w

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
2: 11 już minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Galeria Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku Oliwskim ma już 50 lat. Na sobotę zaprasza wszystkich do wspólnego świętowania jubileuszu. Powstała w 1976 roku i składa się z prac czołowych artystów związanych z Pomorzem, wykonanych w różnych technikach. Wśród nich rzeźby z metalu, takie jak Ekstremum Czesława Ciesielskiego, czy Ptak Ireny Zabrockiej, wykonany jako odlew z tworzywa sztucznego. Podczas obchodów 50 poznacie kulisy powstania galerii i historie związane z rzeźbami. Poza tym jutro przez cały dzień w Parku Oliwskim czekają na Was warsztaty, spacery, oprowadzania. Będzie też muzyczna podróż w czasie do lat założenia parku, to za sprawą koncertu Wodecki Zaucha Grechuta. Repertuar panów zagra Krzysztof Majda z zespołem. Wstęp na urodziny Galerii Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku Oliwskim jest bezpłatny. To teraz też pomysł na weekend, ale tym razem w Warszawie. Poranek z książką w pobliżu rzeki, w towarzystwie osób, które kochają czytać i rozmawiać o dobrych tytułach. Tak można spędzić najbliższą niedzielę w stolicy. Wydawnictwo naukowe PWN zaprasza na letnie czytanki do kawiarni Przystań. Dwa najbliższe spotkania będą dotyczyć książek o sztuce.
4: Przygotowaliśmy różne aktywacje w trakcie tych dwóch specjalnych spotkań, letnich czytanek. Sami też mamy bogate portfolio publikacji z obszaru sztuki, więc zdecydowanie będzie z półeczki w kawiarni Przystań możliwość wzięcia książki.
3: Mówi Katarzyna Nowak, dyrektorka wydawnicza PWN.
4: Ja osobiście polecam książkę Nieobce o wspaniałych dziełach, które trafiły

0: różnymi drogami do Polski i od wielu lat znajdują się w kolekcjach zbiorów muzeów państwowych w Polsce, ale również polecam lekturę książki profesora Kasperowicza Jak myśleć o sztuce.
1: Na bezpłatne letnie czytanki wokół sztuki zapraszamy do kawiarni Przystań już 26 lipca i 2 sierpnia. To teraz kino i pomysł na dzisiejszy wieczór, bo dziś w programie Festiwalu Kina Letniego Sopot Zakopane, Oscarowy Piątek. Na Krupówkach i na sopockim Molo możemy obejrzeć Grzeszników. Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta i urządzają taneczną imprezę, nie wiedząc, że w tym miejscu czai się zło. W bliźniaków wciela się Michael B. Jordan, który moim zdaniem świetnie radzi sobie z wykreowaniem obu postaci. Zresztą za tę rolę Michael B. Jordan otrzymał Oscara. U jego boku na ekranie Hailee Steinfeld jako Mary i Wunmi Mosaku jako Annie. A Oscarem doceniono także reżysera i scenarzystę Ryana Kuglera za najlepszy scenariusz oryginalny oraz muzykę. I po muzykę również warto wybrać się na ten film już dziś wieczorem na Krupówkach i sopockim Molo.
2: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Lato w Kinizet.
4: 5 minut po godzinie 11, po 12 trzy nowe piosenki, do których będziemy Was od dzisiaj przyzwyczajać, a tymczasem przed nami za kilkanaście minut Past Perfect.
5: Nastaw się na letni chillout.

0: Just Perfect.
1: To dzisiaj pewnego rodzaju eksperyment, bo tak głęboko chyba nie sięgaliśmy tak daleko w naszej studni czasu, bo dzisiaj wspomnimy lato 1966 roku i posłuchamy, czego Europa słuchała 60 lat temu, powiedzmy to sobie głośno. Jeśli chodzi o wydarzenia w Polsce i na świecie, zwróciłem uwagę na dwa filmowe. U nas na ekrany kin wchodzi przeurocza komedia kryminalna Lekarstwo na miłość w reżyserii Jana Batorego z Kaliną Jędrusik i Andrzejem Łapickim. A w Stanach Kto się boi Virginia Woolf Mike'a Nicholsa, 13 nominacji i 5 statuetek zdobytych. Na brytyjskiej liście przebojów Getaway, Georgie Fame, Sunny Afternoon, The Kings na drugim, Chris Farlow, Out of Time na trzecim, River Deep, Mountain High, Ike i Tina Turner na miejscu czwartym, a na piątym Gene Pitney, Nobody Needs Your Love. Dzisiaj zagram dla Was piosenkę z miejsca ósmego. Historia jest następująca. Jest to przystanek autobusowy, i na nim chłopak spotyka dziewczynę w deszczowy dzień. On jako gentleman użycza jej swojego parasola, i w tejże chwili, kiedy on użycza jej tego parasola, rodzi się lato pełne miłości, pełne romantyzmu i pełne nostalgii. I o tym jest piosenka zatytułowana Bus Stop The Hollies.

Właśnie tego słuchała Europa 60 lat temu. Bus Stop, The Hollies. Od poniedziałku wracamy już do lat 90. 2000 rok wspomnimy w Past Perfect po godzinie 14 i w przyszłym tygodniu będą to wspomnienia polskie. Tak się złożyło. 18 minut po 11 to jest Honey Dijon.

0: lose it. Feel the bass, move through it. With the rhythm, can't lose it.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Autopromocja.
3: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Do hymnu!
12: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Po reklamie.

0: Przenosimy się teraz, słuchajcie, do Turcji, bo tureckie media spekulują, czy zdjęcia na profilu społecznościowym w obcisłym stroju kolarskim gubernatora jednej z prowincji nie stały się przypadkiem przyczyną usunięcia go ze stanowiska. Tenże obcisły strój kolarski wywołał również komentarze, dodajmy, że krytyczne, w szeregach rządzącej Turcją Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, ale także największego ugrupowania opozycyjnego, czyli Republikańskiej Partii Ludowej. Jak to, proszę bardzo, mężczyzna w opiętym kostiumie może wywołać zgodę ogólnonarodową. Ludzie mogą nosić co chcą w życiu prywatnym, ale gubernator nie może odwiedzać ludzi w rajstopach podczas pełnienia obowiązków. To nie przystaje do powagi państwa, napisał jeden z posłów. Sprawę poruszono również na forum tureckiego parlamentu, a jeden z polityków rządzącego ugrupowania powiedział tak. Chodzi w rajstopach, spędza cały dzień na rowerze z ochroniarzami przed sobą, jeżdżąc w rajstopach aż do wieczora. Gubernator nie może się tak włóczyć po centrum miasta. Obrońcy z kolei tego gubernatora umieścili w internecie petycję zatytułowaną Gubernator Mehmet Fatih Sisekli, bo tak się nazywa, musi pozostać na stanowisku. Wśród argumentów podkreślają, że swoją postawą gubernator promuje sport i turystykę rowerową, a także aktywizuje młodzież. Co na to sam zainteresowany? Otóż sam zainteresowany podkreśla, że odzież, w której jeździ na rowerze, jest standardowym strojem kolarskim i nie zamierza tego zmieniać.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

Hotel California, ale prawie nic wspólnego z The Eagles ta piosenka nie ma. Poza jednym tam dyskretnym nawiązaniem. Georgie z płyty zatytułowanej Peace in the Wind. Chyba jestem miłośnikiem tytułu tego wydawnictwa. Za 12 minut południe, I in the Needle, CI, Vernalis Palladian jeszcze przed południem.

0: Reklama.
1: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce.
2: Pozytywne emocje.
3: W ten piątek i sobotę szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo

0: Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Popołudnie minęło. Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Latem teatry zwalniają tempo, ale poznajemy już powoli premiery nowego sezonu teatralnego. Swoje plany ujawnia m.in. warszawski teatr dramatyczny. Tu na scenę powróci Małgorzata Kożuchowska. Debiutowała w 1994 roku w Człowieku z La Manche. Wraca po ponad 30 latach i w grudniu wcieli się w Ninę Andrę w spektaklu Nina, Wieczna Królowa w reżyserii Wojciecha Faruki. To ma być tragikomedia łącząca fakty z fikcją. Premierę zaplanowano na 4 grudnia, jednak wcześniej, bo w październiku, na scenie dramatycznego zadebiutuje sztuka Fog 2126. Futurystyczny monodram w wykonaniu Anny Karoliny Gorajskiej przywoła twórczość Mieczysława Foga w całkiem nowych aranżacjach. To będzie podróż do Warszawy przyszłości i my o tej podróży z pewnością Wam przypomnimy na antenie, czyli Z. Ta kobieta zbudowała jedną z najbardziej niezwykłych opowieści XX wieku. Z piękna uczyniła narzędzie autokreacji, niezależności i społecznego awansu, budując własną legendę między Krakowem, Paryżem, Londynem i Nowym Jorkiem. Mowa o Helenie Rubinstein. Opowiada o niej wystawa, jaką tego lata możemy oglądać w Muzeum Polin w Warszawie.
3: Była też pionierką, jeżeli chodzi o przemysł kosmetyczny, jeżeli chodzi o innowacje, jeżeli chodzi o spojrzenie na urodę, na piękno, na upiększanie, ale też na dbanie o siebie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. I tutaj też była pionierką, ponieważ jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę na to, że mężczyźni też powinni dbać o swoją urodę, też proponowała pewne rozwiązania. Więc absolutnie ikona, jeśli chodzi o przemysł kosmetyczny. Dodatkowo była też kolekcjonerką sztuki.
2: Mówi judaistka dr Edyta Gawron. Wystawę Helena Rubinstein Piękno jest Twoim przeznaczeniem w Muzeum Polin zobaczycie jeszcze do 7 września. Kino z widokiem na Wawel na placu Napoleona w Krakowie już od dziś stanie się królestwem animacji. To tu startuje 18. Krakow Summer Animation Days. W programie nominowany do Oscara film familijny Mała Amelia, kultowe anime Angel's Egg Mamoru Oshii, a także filmy nagrodzone i wyróżnione podczas 32. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda Anima. Wstęp na festiwal jest bezpłatny, pokazy czekają na Was do niedzieli, a już dziś o 22:00 w programie Nie lada gratka, bo

0: przegląd surrealistycznych animacji autorstwa Davida Lyncha. Szczegóły znajdziecie na ksad.etiudaanima.pl.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
2: Ups. Rafał Turowski, dzień dobry. 5 minut po godzinie 12. Fast Car, Seat, Back, Right, Lansom, Mi, Blauka, Berlin i Amsterdam. To muzycznie przed nami.
1: Dobre wibracje, czyli Z.

Berlin i Amsterdam, a ja wybieram Lublin. I przypomnę wam, że wczoraj rozpoczął się w Lublinie karnawał sztuk mistrzów. No to jest nieprawdopodobna zupełnie impreza. Około 70 artystów cyrkowych występuje w tym roku. Możemy podziwiać talenty highlinerów, którzy chodzą po rozpiętych nad naszymi głowami taśmach. Festiwal Sztuki Nowego Cyrku w Lublinie potrwa do niedzieli. Jeśli tylko macie okazję, przestrzeń i czas, no to koniecznie. Tegoroczne hasło festiwalu brzmi Runaway with the Circus. Najwięcej atrakcji na Placu Litewskim, gdzie odbędą się m.in. otwarte pokazy kolektywu La Bande à Thurée z Francji. Podczas tego spektaklu 12 artystów jeździ na rowerach, wykonuje akrobacje i jednocześnie gra na instrumentach dętych. Artysta z Chile, Sia, pokaże spektakl Fatiga, w którym zaprosi publiczność do swojego wędrownego domu, a centralnym elementem scenografii będzie imponująca kolekcja ponad 6 tysięcy zużytych torebek herbaty. To oczywiście tylko wybrane wydarzenia tegorocznego karnawału. Do niedzieli włącznie, już dzisiaj uczulam, że mieszkańcy Lublina mogą spodziewać się utrudnień w związku z imprezą. Ulica Królewska do niedzielnej nocy będzie zamknięta dla ruchu i całe właściwie centrum Lublina będzie jedną wielką sceną cyrkową. Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: Rai w remiksie Ten Snake'a to wspomnienie sprzed 8 już lat. Count to 5. No to raz, 2, 3, 4, 5, 23 minuty po 12.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku, różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
12: Szeroki wybór? Pełny smak?
13: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
17: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: 22 minuty do godziny pierwszej. Od kilku dni was informujemy o tym, że Małgorzata Kożuchowska zagra Ninę Andrycz. No, mam taką teorię, że pani Małgorzata jest za młoda, żeby zagrać Ninę Andrycz, ale czy Nina Andrycz nigdy nie była młoda? Pojawia się wzięte z misia pytanie. Pojawi się na warszawskich scenach w teatrze spektakl o Marii Janion, w Krakowie spektakl o Jedwabnem, o Wołyniu. Mikita Iwyńczyk wystawi w Starym Emigrantów Mrożka, w Narodowym Luc Persefal Oresteje, w Powszechnym Tytusa Andronikusa Frlicz, a Złego Krzysztof Garbaczewski. Także wiemy już co nieco o planach stołecznych scen na nadchodzący sezon, będzie co oglądać. Było co oglądać w sezonie, który właśnie był się zakończył. O niektórych przedstawieniach, tych, które zrobiły na nas największe wrażenie, te, które były jakoś kontrowersyjne, albo o tych, wobec których przeszliśmy bez żadnych emocji, chociaż o nich najmniej. Rozmawiam z dziennikarką polityki Anetą Kyzią. Polecam wam naszą rozmowę na stronie czyli.pl. Tam trzeba znaleźć zakładkę podcasty.
1: Czyli Z. Nastaw się na letni chillout.

Majority, Koszys, Clay, czyli Z, w to piątkowe popołudnie. Za 12 minut pierwsza Alicja Myśliwiec, za chwilę Tom Misz, Natalia Mujanga, muzycznie przed 13. Słyszymy się w niedzielę o 9. Rafał Turowski, dziękuję. Nie

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13, Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zaczynamy zaproszeniem dla spragnionych piosenki dawnej Warszawy. Już w tę niedzielę aktorka Katarzyna Skarżanka wystąpi w Kalinowym Sercu. Wykona piosenki swojej babki, Hanki Skarżanki, z okazji jej imienin.
3: Recital nazywa się Szafirowa Romanca. Wracamy myślą i wspomnieniami do lat 50. i 60., kiedy babka moja wykonywała mnóstwo pięknych piosenek. Mnie po prostu z pewnością kuferka wypadły nuty Jerzego Abratowskiego, Jerzego Wasowskiego, Władysława Szpilmana. Część piosenek znałam, część poznałam dzięki temu odkryciu i postanowiłam wrócić.
2: Mówi Katarzyna Skarżanka.
3: Hanka, ona gdzieś jest ze mną cały czas. Jeżdżąc autem, słucham radia. Zwykle się tak zdarzało, że w sytuacjach, w których jechałam na przykład na bardzo ważną rozmowę, albo musiałam podjąć jakąś bardzo ważną decyzję, nagle w radio odzywała się Hanka. Nie wierzę piosence. Leciało. Patrzyłam do góry i mówiłam: dziękuję ci, że jesteś ze mną.
2: Jeśli takich historii o Skarżankach chcielibyście usłyszeć więcej, wybierzcie się na recital łączący Katarzynę z Hanką w Kalinowym Sercu w Warszawie w tę niedzielę o 20. Mycie podłogi, noszenie zakupów albo przygotowywanie obiadu stały się tematami malarstwa Doroty Kuźnik. Jej wystawę Pasje kuchenne zobaczymy za darmo w warszawskiej Desie Unikum.
4: Dorota Kuźnik nadaje tym pozornie banalnym zajęciom rangę tematu malarskiego, ukazując ich powtarzalność, fizyczny wysiłek i emocjonalny wymiar.
2: Tak o wystawie artystki mówi Katarzyna Żebrowska z Desy.
4: Inspiracją dla autorki były zarówno kobiety odnajdujące się w prowadzeniu domu, jak i te, które postrzegają je jako uciążliwy obowiązek.
2: Pasje kuchenne to premierowy pokaz 12 obrazów, który wpisuje się w kolejną odsłonę programu Sztuka Kobiet, w ramach którego Desa Unikum wzmacnia obecność współczesnych artystek w debacie o sztuce i na rynku kolekcjonerskim. Domową codzienność Doroty Kuźnik zobaczycie w Desie od jutra. Na koniec zaproszenie do Sopotu. Forest Festival, święto muzyki i natury, odbędzie się już w ten weekend w Operze Leśnej. Wystąpią Miłosz, Lemon, Sara James, Liwka i Piotr Zioła, a także Katarzyna Nosowska, która wraca na Forest Festival. Występowała także w tamtym roku na pierwszej edycji tej imprezy. Forest Festival to także Secret Stage, gdzie swoją muzykę zaprezentuje tym razem Jana Kuto, pianistka, kompozytorka i producentka, która muzycznie pracuje na styku neoklasyki, ambientu i eterycznej elektroniki. Wszystko to w harmonii z przyrodą w Operze Leśnej. Start w sobotę o 20.
1: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
0: Poznaliśmy listę tytułów 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. W konkursie głównym zobaczymy kolejną odsłonę cyklu filmowego współprodukowanego przez Macieja Musioła i Krzysztofa Piesiewicza. Zatem pękamy z dumy.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z.
0: A muzycznie zaczynamy nasze spotkanie od języka miłości. Love Language. 4 minuty po godzinie 13:00 słuchacie Radia Chili Z.

To jest Radio Chili Z, a my podróżujemy po świecie kina. Gdy dużymi krokami zbliża się 83. Festiwal Filmowy w Wenecji, mamy same dobre informacje. Maciej Musiał ogłosił premierę kolejnego filmu. Tytuł najnowszej produkcji na podstawie twórczości Krzysztofa Kiesiowskiego to Possible Love. Za kamerą stanął ceniony koreański reżyser Lee Chang-dong. Ma na koncie liczne nagrody. Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej FIPRESKI za Płomienie. Złotą palmę za najlepszy scenariusz do filmu Poezja. Teraz walczyć będzie o Złotego Lwa w Wenecji. A Possible Love ma opowiadać historię dwóch małżeństw. Zwolnionego pracownika i jego żony oraz dokumentalistki i jej męża, których drogi krzyżują się przy okazji produkcji filmu dokumentalnego. Nowo zawarta znajomość zmusza czwórkę bohaterów do zmierzenia się z odmiennymi stylami życia i z ukrytymi pragnieniami. Co z tego wyniknie, przekonamy się już niebawem. W konkursie głównym 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji znalazło się 20 filmów. No i zaskakuje fakt, że w tym gronie znalazł się tylko jeden film wyreżyserowany przez kobietę. Przypomnę, że w ubiegłym roku było to 6 na 21 konkursowych filmów. Co zobaczymy? Otóż tegoroczną edycję otwiera najnowszy film Daniego Boyla, czyli Ink, który jest jednym z tytułów konkursowych. Zresztą to jest adaptacja sztuki teatralnej Jamesa Grahama, która opowiada o Rupercie Murdochu. Z końcem lat 70. przejmuje brytyjski tabloid The Sun. No i zaczyna się wielka historia wielkiego imperium. W rolach głównych Guy Pearce, Jack O'Connell i Claire Foy mu partnerują. W oficjalnej selekcji tegorocznego festiwalu znalazło się też więcej polskich tytułów. W drugiej, co do ważności sekcji, światową premierę będzie miał najnowszy film Grzegorza Dębowskiego Cudze rzeczy. Bardzo, bardzo mocno trzymamy kciuki. No i oczywiście gratulujemy.

To jest Radio, czyli Z, Jesus Freak Lighter. Właśnie tak gramy dla Was w to piątkowe popołudnie. Zastanawiamy się i zatrzymujemy się. A co nas zatrzymuje? No i tutaj sprawa jest bardzo prosta. Oczywistym jest, że zatrzymuje nas życie festiwalowe i nie tylko. Gdy Odyseja święci triumfy, my skupiamy się na filmach podobnych do Odysei, ale takich, które możecie zobaczyć na VOD bez konieczności wychodzenia z domu. Od czego zacząć? No na przykład od filmu Aleksander. To jest historia jednego z najpotężniejszych przywódców, czyli Aleksandra Macedońskiego, w tej roli Colin Farrell, który podbił większość starożytnych państw, zanim skończył 25 lat. Z armią grecko-macedońską przemierzył ponad 35 tysięcy kilometrów, a ukoronowaniem jego podbojów było stworzenie gigantycznego imperium. Festiwal przedstawia i film przedstawia obraz wybitnego człowieka, który udowodnił, że szczęście sprzyja tym, którzy wykazują się odpowiednią śmiałością. Jest również Gladiator. No, epicka opowieść, zrealizowana z wielkim rozmachem. Russell Crowe kończy kolejną udaną wyprawę, ale zmuszony do ucieczki przez zazdrosnego wpływu cesarza dziedzica tronu, trafia do niewoli i zostaje gladiatorem. Oczywiście wraca do Rzymu z zamiarem pomszczenia śmierci syna i żony i wie, że jedyną siłą potężniejszą od samego cesarza jest wola ludu. I może dokonać zemsty, stając się największym bohaterem całego imperium. No i akurat ta historia brzmi bardzo znajomo i bardzo współcześnie. Zresztą wydaje mi się, że większość tamtych historii, gdy ubrać je we współczesny kostium, może stanowić idealny komentarz do tego, co dzieje się tu i teraz. Never Seen You Get So Low i Aquilo. 22 minuty po godzinie 13:00. To jest Radio Chili Z.

0: Solo. Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno. Zaprasza.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Po reklamie.

Subtelnie i delikatnie Jamie Cullum na antenie Chili Z. No, muzyka w sam raz do zasłuchania się i będę to niezmiennie powtarzać. Dziki Wschód, Jana Cholubka walczy o nagrodę na festiwalu w Toronto. Został zakwalifikowany do konkursu Platform podczas 51. edycji tej imprezy. Produkcja będzie dokładnie tam w Toronto miała swoją światową premierę, a potem film oczywiście obejrzymy u nas w kinach. Film będzie też oglądać, będziemy go na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W programie imprezy są filmy twórców wyróżniających się autorskim stylem i oryginalnym językiem filmowym. Wszystkie zakwalifikowane tytuły będą rywalizować o przyznawaną przez międzynarodowe jury Platform Award. No, co to znaczy? Dla filmu udział w konkursie to jest jedno z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień i to jeszcze przed premierą. Akcja filmu rozgrywa się w latach 40. zimą. Do małego miasteczka na wschodzie kraju przybywa tajemniczy urzędnik. No i oczywiście jego wizyta burzy spokój mieszkańców Małego Zalesia. Narasta atmosfera nieufności i pogłoski o zaginionym złocie robią swoje. Więc mamy thriller mroczny, osadzony w realiach II wojny światowej, opowiadający o ludziach zmuszonych do podejmowania dramatycznych decyzji. Na wielkim ekranie m.in. Robert Więckiewicz, Joanna Kulik, Piotr Trojan, Janusz Habior, Itay Tiran czy Jacek Koman. Po światowej premierze film czeka Gdynię i będzie walka o złote lwy. Kiedy zobaczymy go w kinach wszyscy? Też niebawem. Nie każe ten film nam długo czekać, bo jesienią 2026 roku.

No i proszę, można o miłości? Oczywiście, że można. A my stawiamy na kino plenerowe, kino w stronę zachodzącego słońca. To jest jedyne takie kino letnie tuż obok Pałacu Kultury. Przyglądamy się repertuarowi, no i nie ukrywam, zachwycamy się. Przed nami seans 25 lipca, to będzie Bodyguard, potem 28 lipca Surfer i 30 lipca, czyli pamiętnik Cassa Vetesa. A filmy odbywają się w każdy wtorek, w każdy czwartek i w każdą sobotę. Wstęp na wszystkie pokazy jest wstępem bezpłatnym.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów

0: moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Niższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Po reklamie.

0: Jest wolny, wystarczy przyjść na plac Małachowskiego. Wydarzenie poprowadzi grupa Centrala, Małgorzata Kuciewicz i Simon de Jacobis. Uczestnicy stworzą własne szkice zmiennych kształtów chmur, korzystając z nieba i z Międzynarodowego Atlasu Chmur. Odbędzie się też filozoficzne i też dosłowne poszukiwanie czerni i mroku nieba. Stworzymy własne próbniki kolorów. Start o 16 już w tę sobotę. Poranek z książką w pobliżu rzeki w towarzystwie osób, które kochają czytać i rozmawiać o dobrych tytułach. Tak można spędzić najbliższą niedzielę w Warszawie. Wydawnictwo naukowe PWN zaprasza na letnie czytanki do kawiarni Przystań. Dwa najbliższe spotkania będą dotyczyć książek o sztuce.
1: Przygotowaliśmy różne aktywacje w trakcie tych dwóch specjalnych spotkań, letnich czytanek. Sami też mamy bogate portfolio publikacji z obszaru sztuki, więc zdecydowanie będzie z półeczki w kawiarni Przystań możliwość wzięcia książki.
0: Mówiła Katarzyna Nowak, dyrektor wydawnicza PWN.
1: Ja osobiście polecam książkę Nieobce o wspaniałych dziełach, które trafiły różnymi drogami do Polski i od wielu lat znajdują się w kolekcjach zbiorów muzeów państwowych w Polsce, ale również polecam lekturę książki profesora Kasperowicza Jak myśleć o sztuce.
0: Na bezpłatne letnie czytanki wokół sztuki zapraszamy do kawiarni Przystań już 26 lipca i 2 sierpnia. Na koniec bunkier sztuki. Tu w Krakowie trwa cykl warsztatów ze sztuką na ty. Tym razem chciałam zwrócić Waszą uwagę na warsztaty z 8 sierpnia, bo do bunkra warto umawiać się z dość dużym wyprzedzeniem, a właśnie wtedy odbędą się warsztaty stworzenia instalacji inspirowane dziełem Flashback Smurfs Macieja Chorążego, który w przestrzeni łazienki stworzył unikalne dzieło z wykorzystaniem lustra i innych przedmiotów codziennego użytku. Na jego podstawie dzieci dowiedzą się, czy szczoteczka do zębów może stać się statkiem kosmicznym i czy grzebień może być dziełem sztuki, a dorośli będą mieli okazję do zrozumienia sztuki site-specific, będą mogli wykonać własne asamblaże, wykorzystując motywy z popkultury i przedmioty codziennego użytku. Szczegóły znajdziecie na bunkier.art.pl.
2: W pogoni za kulturą.
3: Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
4: 3:00 po 14:00 sezon festiwalowy trwa. W najlepsze, jeżeli festiwale, to oczywiście Nowe Horyzonty, które zaczęło się we Wrocławiu, ale też ciąg dalszy festiwalowego lata, między innymi Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, o której będziemy dziś rozmawiać.
3: Dobrze zmontowane.

0: Infinity na antenie, czyli Zed i James Young. A my przenosimy się prosto na Roztoczyński Park Narodowy Zwierzyniec. A jeżeli Zwierzyniec, to Letnia Akademia Filmowa właśnie w Zwierzyńcu. Dagmara Molga razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Dagmaro, czy ty już jesteś spakowana?
1: Mentalnie tak. Mentalnie i tęsknota wielka jest.
0: Który to twój festiwal?
1: Jako dyrektorka czwarty, ale już bywałam tam, myślę, że jakieś 15 lat temu.
0: Po co jeździło się do Zwierzyńca 15 lat temu, a po co przyjeżdżać tam dzisiaj?
1: Bardzo podobnie. To znaczy po świetne kino, po super atmosferę i przepiękne okoliczności przyrody.
0: My tutaj mówimy o tym, co dostają ludzie, którzy przyjeżdżają, a z punktu widzenia organizatora, ta praca nie zaczyna się wczoraj, nie zaczyna się przedwczoraj, tylko co, zaczyna się jak kończy się edycja?
1: Absolutnie tak. Przez cały rok.
0: Skąd biorą się filmy, które w tym roku zobaczymy w Zwierzyńcu?
1: To jest bardzo... To jest praca, którą bardzo lubię, bo jakby tworzenie tego programu rzeczywiście daje mi dużo satysfakcji. Zapraszam do współtworzenia programu wielu ciekawych ludzi. Nasz dyrektor programowy Artur Zarborski często przywozi swoje pomysły ze swoich podróży po różnych festiwalach na całym świecie. Więc ta praca jest rzeczywiście taką bardzo kreatywną, ale też daje nam dużo satysfakcji i myślenia o naszym widzu, bo ten nasz widz jest absolutnie wyjątkowy i już tak naprawdę przez 27 lat wyedukowany.
0: Szmat czasu.
1: Tak.
0: Dobrze, wymagający widz, oceniający dosyć restrykcyjnie to, co ogląda, zadający przemyślane pytania. Co go może w tym roku zaskoczyć?
1: To, co jest dosyć ciekawe w całej formule tego naszego festiwalu, to są filmy, których nie spotka się nigdzie indziej. Nie tylko w Polsce, ale także za granicą, żeby były tak zaprezentowane. I to jest kino, które jest bardzo nieoczywiste, czyli sięgamy do kinematografii na przykład Maurysów w tym roku. Sięgamy do wyjątkowej rzeczy i szczególnej, bo myślę, że nikt nie wpadł na pomysł, żeby zobaczyć Bollywood w wydaniu Austrii.
0: Myślę, że nie wpadł na pomysł, bo nie wiedział, że coś takiego istnieje.
1: A tu nasz dyrektor programowy Artur Zaborski zobaczył taki film na jednym z festiwali i mówi, muszę to przenieść do Zwierzyńca.
0: Dobrze. Podróże dalekie, ale też właśnie podróże, które sprawiają, że trochę w Zwierzyńcu można wsiąść do wehikułu czasu.
1: Tak, to jest specyficzna nasza działalność właśnie troszeczkę edukacyjna, bo jesteśmy Letnią Akademią Filmową i po pierwsze przypominamy arcydzieła, które już kiedyś były, ale są tak ważne, że pokazujemy je znowu. Mało tego, dodajemy do tego prelekcje, czyli jakby takie wartościowe, merytoryczne
0: wstępy, prawda?
1: Wstępy,
0: tak, bo tym jest prelekcja.
1: Dokładnie tak. Jest to, mamy takie sekcje jak drugie życie filmu, gdzie właśnie te arcydzieła pokazujemy, ale mamy też bardzo ciekawą sekcję archeologia kina. I to jest miejsce, w którym pokazujemy filmy gatunkowe, których nie było na ekranach film. To są z lat 40., 50., 60. Też mamy do tego prelekcje, czyli jakby opowiadamy o tym, jak ciekawe to miało wydarzenie, taki film w historii kina i dlaczego.
0: Co zrobił,
1: dlaczego jest, dlaczego go pokazujemy. Dlatego staramy się pokazywać właśnie filmy, które miały znaczenie dla kinematografii. Przypominamy je, ale przypominamy też na przykład przez retrospektywy.
0: I o retrospektywach zaraz będziemy rozmawiać, a wcześniej Kasia Sochacka-Cortez dla mnie. To już koniec. Właśnie tak gramy dla Was na antenie, czyli Zeda. Przypominam, dzisiaj jesteśmy w Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.
1: Czy mogę bo nasz dyrektor programowy kocha Kasię Sochacką, więc dla niego ta piosenka.
0: O, dobrze. Słuchajcie, to nie ma przypadków, są znaki.

0: jestem.
1: No i proszę bardzo, Kasia Sochacka z dedykacją dla dyrektora Letniej Akademii Filmowej, a z nami pani dyrektor Letniej Akademii Filmowej Dagmara Amolga. Przenosimy się do Zwierzyńca. Skończyłyśmy na retrospektywach i tutaj mocny kobiecy punkt widzenia.
2: Jest to połączenie, co łączy te dwie postaci, bo jedną postacią to jest Liv Ullmann, reżyserka, i Marilyn Monroe.
1: No właśnie. I też Liv Ullmann, reżyserka, to też nie jest pierwsze skojarzenie, które mamy z tyłu głowy, słysząc nazwisko.
2: Dlatego właśnie łączy ich to, że proponuję inne spojrzenie na te postaci. Po pierwsze, Liv Ullmann nie jako muza Bergmana, tylko jako podmiotowa twórczyni świetnych, wspaniałych filmów. Przyjrzymy się jej filmografii, a Marilyn Monroe z drugiej strony to aktorka o szerokim zakresie swoich ról.
1: Bo tak, to nie tylko ikona seksu, nie tylko sex appeal, nie tylko śmiech, ale też role dramatyczne.
2: Dramatyczne, dokładnie. Dlatego Ola Salwa, która zaproponowała tą retrospektywę, dobrała tak filmy, że one rzeczywiście pokazują tą całą, ten cały przekrój możliwości Marilyn Monroe.
1: Kim była
2: i jaką twórczynią była, bo to, że była aktorką reżyserów, to nie do końca jest prawda. Ona też tworzyła te role. W związku z tym będziemy mogli się przyjrzeć tym właśnie rolom.
1: Będziemy przyglądać się rolom, ale o Marilyn Monroe będziemy też rozmawiać z kolejną gościnią Letniej Akademii Filmowej.
2: Tak, zaprosiliśmy Kasię Czajkę-Kominiarczuk, która napisała świetną książkę o Marilyn Monroe i po pierwsze będzie miała też prelekcję do filmu, do jednego z filmów, a po drugie zapraszamy na spotkanie autorskie właśnie z Kasią i na temat
1: Olą
2: jej książki.
1: Salwą i Marilyn Monroe. Bardzo podoba mi się ten zestaw trzech niezwykłych kobiet. Co w Zwierzyńcu robi się po zmroku?
2: W Zwierzyńcu po zmroku chodzi się do lasu i ogląda się horrory.
1: Bardzo podoba mi się ta sekcja. Kolejny dowód na to, że w lesie, a w zasadzie w Roztoczeńskim Parku Narodowym, no podczas festiwalu nikt nie zaśnie. Zgodnie z tytułem. Co pojawi się w tym kinie plenerowym?
2: Mamy taką propozycję dla naszych widzów. Bardzo klasyczne horrory. Z jednej strony zapraszamy na maraton Krzyku. Z drugiej strony zapraszamy na absolutnie, uważam, że najwybitniejszą część tego filmu, czyli Krąg, japońska wersja. Ta pierwsza, prawidłowa tak naprawdę. A takim naszym ostatnim pomysłem jest Van Helsing.
1: No proszę bardzo, więc będzie się można trochę śmiać, będzie można się trochę bać, no i będzie można pojechać do Cannes bez konieczności opuszczania kraju.
2: To jest nasza sekcja, którą proponujemy Państwu już od zeszłego roku i cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Dodajmy, że chodzi o Małe Cannes.
2: Małe Cannes.
1: Czyli Lazurowe Wybrzeże na Roztoczu. A co?
2: Przywieźliśmy filmy z tegorocznego Cannes i będziemy Państwu proponować naprawdę wybitne filmy.
1: Będzie no, nawet tam sam film otwarcia to już jest bardzo mocny akcent. Co to
2: gorzkie
1: będzie?
2: Gorzkie święta Almodovara. Almodovar, który wrócił do swoich korzeni, czyli hiszpańskojęzycznych filmów, i mam nadzieję, że Państwo docenicie go tym razem. Ale też będziemy pokazywać Minotaura. Będzie tam niespodziewane. Dużo filmów, dużo dobrych filmów.
1: A wszystko to w haśle tegorocznej edycji, które właśnie, wbrew temu, co się mówi, że szybciej to lepiej, kieruje naszą uwagę na to, że to wolniej, to też może być nowe szybciej. Więc twoje kino w twoim rytmie, to wszystko w sierpniu na Roztoczu. Do Zwierzyńca będziemy jeszcze wracać za tydzień, a dzisiaj naszą gościnią była Dagmara Amolga, dyrektorka festiwalu. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.
1: Spotykamy się w Zwierzyńcu. Mam nadzieję, że również za nią Serdiukow.

0: Autopromocja. Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

Brokuły bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum.

0: 1 lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

Only gotta let you down. Loaded Honey to jest właśnie Chili Z. Trwają pierwsze pokazy w ramach międzynarodowego konkursu Nowe Horyzonty. To jest taka sekcja wizytówka festiwalu, który trwa we Wrocławiu. 12 tytułów, 12 osobnych światów, osobnych wizji artystycznych. No i właśnie kino, które konfrontuje nas z innym, obcym porządkiem. Na ekranach pojawią się pierwsze tytuły, których wyczekujemy z zapartym tchem. Zwłaszcza czekam na bardzo delikatne Every Time. Do kogo trafi prestiżowe Grand Prix, zdecyduje międzynarodowe jury, ale oczywiście swojego laureata wyłonimy także my, czyli festiwalowa publiczność. Nie mogę się tego doczekać. A co dzisiaj w programie? No, wieczór zapowiada się naprawdę imponująco. To nie tylko pokazy, to też rozmowy, między innymi z ekipą filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, W czerwcu mnie nie będzie, czy Serce miłości. To jest film, który zrobił Łukasz Ronduda z Justyną Wasilewską i Robertem Bolesto. Robert Bolesto to oczywiście scenarzysta. I też ciekawe, że festiwal wychodzi poza kino. Razem z BWA Wrocław festiwal zaprasza na wernisaż wystawy poświęconej fascynacji mrokiem przeżywanym w pełnym słońcu latynoamerykańskich tropików i letniego Wrocławia. Gotyk tropikalny. To jest nurt, który wykorzystuje konwencję fantastyki do mówienia głośno o realnych lękach. Naprawdę zapowiada się to wspaniale. Wernisaż już dzisiaj o 19:00 w studiu BWA Wrocław. A u nas na antenie Chili Z noc. Stach Bukowski i Kwiat Jabłoni.

Noc, noc, noc. Stach Bukowski, Kwiat Jabłoni na antenie Chili Z. Zachwycam się Festiwalem Nowe Horyzonty we Wrocławiu, a zwłaszcza tymi pokazami, które właśnie są otwarte dla publiczności, bo gdy słońce się chowa, to filmowe emocje dopiero wychodzą, rozlewają się po mieście. 21:30 to jest godzina, którą warto zapamiętać, no bo wtedy zaczynają działać otwarte ekrany na rynku i w Zielonym Azylu Leśnicy. Wstęp na te pokazy, na pokazy plenerowe jest bezpłatny, a plenerowe święto kina inauguruje Labirynt Jima Hensona. Baśniowy, na pewno szalony hołd dla Alicji w Krainie Czarów. Młodziutka Jennifer Connelly przemierza świat fantazji, aby uwolnić brata z rąk charyzmatycznego króla goblinów. W roli króla goblinów nikt inny, jak tylko David Bowie. Szukujcie gardła do wspólnego śpiewania, tak zachęcają organizatorzy. Mnie na przykład dwa razy przekonywali, że nie zachęcać nie trzeba. Uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. A w Zamku w Leśnicy czeka na nas jeszcze Donnie Darko. To też jest film, do którego bardzo, bardzo chętnie wrócę. Święto kina we Wrocławiu. Mnóstwo rekomendowanych miejsc i mnóstwo filmowych emocji. No takie lato. Cóż mogę powiedzieć? W to nam graj. A tu już Verit i Good For It. Tak kończy się filmowa część naszego spotkania, ale przed nami jeszcze ta galeryjno-muzyczna. Tym bardziej warto z nami zostać.

0: reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Bilet na Santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno, zaprasza.
7: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Po reklamie.

0: Minęła 15, Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: W Muzeum Łazienki Królewskie szykuje się niebagatelny koncert. 1 sierpnia wystąpi tu warszawskie kombo taneczne. To oczywiście z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale też tego dnia kombo świętuje 16-lecie powstania. Na łące za

0: W 2010 roku Jan Emil Młynarski i Piotr Zabrocki spontanicznie zebrali grupę muzyków, aby wykonać znane im od dzieciństwa warszawskie piosenki. Publiczności się spodobało i tak grają już od 16 lat na potańcówkach i koncertach, nie tylko 1 sierpnia oczywiście. W repertuarze mają ponad 200 piosenek od tang i walców przez melodie podwórkowe, po pieśni okupacyjne, powstańcze i patriotyczne. Specjalny wybór tych utworów warszawskie kombo taneczne zagra w Łazienkach 1 sierpnia o 19:30. Mycie podłogi, noszenie zakupów albo przygotowywanie obiadu stały się tematami malarstwa Doroty Kuźnik. Jej wystawę Pasje kuchenne zobaczymy za darmo w warszawskiej Desie Unikum.
1: Dorota Kuźnik nadaje tym pozornie banalnym zajęciom rangę tematu malarskiego, ukazując ich powtarzalność, fizyczny wysiłek i emocjonalny wymiar.
0: Tak o wystawie artystki mówi Katarzyna Żebrowska z Desy.
1: Inspiracją dla autorki były zarówno kobiety odnajdujące się w prowadzeniu domu, jak i te, które postrzegają je jako uciążliwy obowiązek.
0: Pasje kuchenne to premierowy pokaz 12 obrazów, który wpisuje się w kolejną odsłonę programu Sztuka Kobiet. W ramach Sztuki Kobiet Desa wzmacnia obecność współczesnych artystek w debacie o sztuce. Domową codzienność Doroty Kuźnik zobaczycie w Desie od jutra. A w ten weekend szczególnie warto wybrać się do Lublina. Festiwal Nowego Cyrku, Karnawał Sztukmistrzów rozpoczął się wczoraj i potrwa do niedzieli. W tym roku do Lublina przyjadą twórcy z Francji, Meksyku, Argentyny, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Mamy oczywiście spektakle na teatralnych scenach, ale jak co roku serce festiwalu stanowi ulica. Tu moc ulicznych występów, akrobatów czy pokazy sztuczek, ale także Urban Highline Festival, który jest częścią karnawału. Warto zadrzeć głowę do góry, bo tam pojawią się linoskoczkowie, którzy będą przechodzić między budynkami, a w regulaminie karnawału czytamy: reaguj żywo, jeśli ci się podobało, doceń artystę. Baw się dobrze, pamiętaj, że jako widz jesteś materią i czasem aktorem przedstawienia. Śmiej się do woli z innych, ale naucz się również śmiać najgłośniej z samego siebie. Zostawiam Was z tym przesłaniem. Karnawał Sztukmistrzów czeka na Was na ulicach Lublina już teraz.
2: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Spadające ciśnienie, spadający deszcz, do tego jeszcze, no właśnie, sytuacja biometeo, która niedobrze wpływa na nasze samopoczucie. Dzisiaj znów z jednej strony ciemne okulary, bo słońce pojawia się i znika, z drugiej parasola, bo i deszcz może w nieoczekiwany sposób pojawić się dosłownie w całej Polsce. Na południu kraju w tej chwili 23 stopnie, w Polsce centralnej stopni 19, 16, 17 na południu kraju.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
4: Lato w 30.
3: 4 minuty po godzinie 15. Ja nazywam się Alicja Myśliwiec. Zostaję jeszcze z Wami przez godzinę i będziemy sprawdzać, jak dobrze nastroić się do tych tonacji weekendowo-wakacyjnych. No, czemu nie?
4: Chillizet.
5: Nastaw się na letni chillout.
6: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Jeżeli nie macie planów na piątkowe popołudnie, to ja śpieszę z podpowiedziami. Jeżeli chodzi o Warszawę, to dzisiaj bezpłatnie można zwiedzić Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski i Łazienki Królewskie. Tam bez konieczności kupowania biletu wejdziecie do Pałacu na Wyspie, do Starej Oranżerii i do Teatru Królewskiego. Zawsze bezpłatne i warte odwiedzenia miejsca to też Centrum Pieniądza NBP i Muzeum Geologiczne. To polecam zwłaszcza, jeżeli na przykład macie dzieci. Na maluchach robi to olbrzymie wrażenie. Bezpłatne piątki w Krakowie to z kolei Muzeum Dominikanów i Krakowski Salon Ekonomiczny. To jest taka interaktywna ekspozycja poświęcona i ekonomii, i historii pieniądza. A w Chili Z, na czym się w tej chwili koncentrujemy? Carry On, Mumford & Sons.

Carry On na antenie Chili Z. A ja jeszcze na kilka chwil chciałabym, żebyśmy zostali w Łazienkach Królewskich. Tam genialna wystawa na bliści. Tworzyli w latach 1889-1900 taką grupę przyjaciół, studentów prywatnej szkoły artystycznej w Paryżu. Chcieli zerwać z akademizmem. No i nazwa wzięła się od słowa nabis, które w języku hebrajskim i arabskim oznacza proroków. Stąd nabiści, ponieważ młodzi artyści uważali się wtedy za proroków nowej sztuki i rzeczywiście dali początek awangardowym poszukiwaniom. W Łazienkach można oglądać m.in. obrazy z Muzeum Orsaya ja jestem tą wystawą absolutnie zachwycona, więc tym bardziej zachęcam Was do tego, żeby wybrać się, jeżeli nie dzisiaj, to przed nami, moi drodzy, cały weekend. Ajweniak, Dawid Podsiadło i Kasia Nosowska, właśnie tak gramy dla Was 22 minuty po 15:00.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
15: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
16: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
15: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
16: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
19: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chillout. Chilli Z. Nastaw się na chillout.

To jest Radio Chili Z, a ja cały czas zastanawiam się nad tym, jak kultura powinna do nas trafiać w taki sposób, żebyśmy byli się w stanie w niej po prostu zakochać. No i ja tak myślę, a niektórzy nawet robią więcej, bo działa ją. Muzyka wychodzi z filharmonii, czyli Bach w piach zmienia przestrzeń publiczną w scenę koncertową. To jest projekt ogólnopolski. 26 flashmobów muzyczno-edukacyjnych realizowanych właśnie w przestrzeni publicznej. To jest projekt, który przenosi muzykę klasyczną i współczesną poza sale koncertowe, na place zabaw, do parków z piaskownicami i przestrzeni codziennego życia. Czyli tam, gdzie można spotkać się z odbiorcami w najbardziej naturalnym kontekście. Miejcie więc oczy i uszy szeroko otwarte, no bo kultura spotyka nas dosłownie wszędzie. Genialny projekt, trzymam za was kciuki.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: No pięknie. Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
13: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
17: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Do hymnu.
19: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów

0: Was, 15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży.
3: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do SuperZoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do SuperZoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: 19 i 20 stopni na wschodzie i północy, cieplej na zachodzie, 24 stopnie w Poznaniu, chmury w kolorze burym, przelotne deszcze, no i taka aura towarzyszy nam dzisiaj, ale weekend ma być znacznie cieplejszy, a nawet lekko upalny. W sobotę w całej Polsce ponad 20 stopni i wszędzie ma być słońce, a w niedzielę jeszcze cieplej, nawet 28 stopni we Wrocławiu.
0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Lato w GZ.
1: Tak jest, u nas niezależnie od temperatury, niezależnie od pogody i deszczu, zawsze lato. Staramy się o to, żebyście czuli takie prawdziwie wakacyjne nastroje i tak będzie dzisiaj do wieczora też.

Until the Morning, Theory Corporation, czyli Z. Tak właśnie gramy wam w ten piątkowy czas. Po tygodniu, w którym być może trochę brakowało wam słońca, po tygodniu, w którym być może mieliście sporo pracy, po tygodniu, w którym może udało się wam pokonać jakieś trudności, a być może zdarzyło się coś dobrego. Jestem pewna, że coś takiego musiało gdzieś tam być. Czas odetchnąć i do tego tradycyjnie będziemy was dzisiaj zachęcać, ale do dobrej muzyki, która oczywiście ma temu sprzyjać. Lubimy też dodać kilka informacji, które was ucieszą, dodadzą wam skrzydeł, albo zwłaszcza jeśli to piątek, poprowadzą jakieś miejsca pełne ciekawych wrażeń i doświadczeń. Kilka dobrych adresów na weekend na pewno też się dzisiaj znajdzie podczas naszego spotkania. Ciekawostek dotyczących miejskiej przestrzeni też. Tak będzie dziś. Obiecuję, będę z wami do 19:00, oczywiście w towarzystwie wspaniałych głosów i brzmień. Już teraz dołączają do mnie duchy przekonane, że zbiera się na burzę. No chyba dzisiaj nie uświadczymy tego typu zjawisk atmosferycznych, mam nadzieję. Taka przerwa i trochę słońca na pewno nam się przydadzą podczas weekendu, tak zresztą ma być. A tymczasem poszukajmy takich dobrych klimatów w muzyce. Już teraz Dua Saleh i Bon Iver i Float.

0: Z jakiego powodu dzisiaj obchodzony jest Dzień Pszczółki Mai? Nie jestem tego do końca pewna, ale być może uda mi się to sprawdzić do godziny 19. Jak tylko uda mi się to zrobić, to na pewno się z Wami podzielę tą informacją, ale fakt jest taki, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych rzeczywiście jest Dzień Pszczółki Mai i właściwie bardzo się z tego ucieszyłam, ponieważ to jest postać, która oczywiście przywołuje miłe wspomnienia z dzieciństwa. Od razu kojarzy się z piosenką, którą pewnie wszyscy znają, a do tego jeszcze prowadzi nas do takiego miejsca, które latem warto odwiedzić. Akurat miałam przyjemność być w nim całkiem niedawno i tym wakacyjnym adresem też będę się chciała z Wami podzielić, ale to po małej przerwie.
1: Autopromocja. Z zakulis w CZ.
2: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w CZ, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Z zakulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w CZ.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
14: Takie jak produkty do prania Persil. Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
17: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Wakacje w Beskidach z Nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
20: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
1: Po reklamie.

Tak, pięknie w Gilet śpiewała przed chwilą Matilda Mann, a ja obiecałam wam jeszcze małe spotkanie z bohaterką, o której piosenkę znają chyba wszyscy, czyli z pszczółką Mają. Co ciekawe, to jest bohaterka, którą z książek znamy znacznie dłużej niż ze słynnych animacji, bo w tłumaczeniu polskim ukazała się w 1922 roku, a już w 1912 opublikował ją niemiecki pisarz, autor Waldemar Bonsel, z Pszczółka Maja i jej przygody, tak brzmiał tytuł książki, którą później spopularyzowały wspaniałe animacje, które oczywiście do dzisiaj pamiętamy. Gdzie spotkamy dzisiaj Pszczółkę Maję? Na przykład w Kieleckim Muzeum Zabawek. Tutaj pojawia się na wspaniałej ekspozycji, która jest taką podróżą przez lata, przez epoki. Podróżą oczywiście pełną najróżniejszych artefaktów związanych z zabawą. Przede wszystkim starych i nowszych zabawek. Warto odwiedzić to miejsce właśnie teraz, dlatego że dowiedziałam się, że niedługo czeka je modernizacja, ale lato to jest świetny czas, żeby zrobić sobie, no właśnie, przystanek w Kielcach i odwiedzić pełne wdzięku, uroku, pełne wspaniałych eksponatów Muzeum Zabawek, tym bardziej, że oprócz wystawy stałej teraz jeszcze jest wystawa czasowa, która jest poświęcona latom 90. Zatytułowana jest Przełom. Towarzyszą jej słowa z znanego tekstu Wojciecha Młynarskiego, a więc możemy sobie od razu u progu wystawy przypomnieć i zaśpiewać. Lubię wracać tam, gdzie byłem. A na wystawie znajduje się też na przykład kaseciak kieleckiego rapera Wojtasa ze Wzgórza Ja Patrzę. To jest wielowątkowa przygoda, naprawdę warto jej doświadczyć. Sama wystawa Przełom na pewno trwa do końca wakacji, być może znajdziecie trochę czasu, żeby przypomnieć sobie własne czasy dzieciństwa.

przed takiej muzy to oczywiście warto rozsiąść w leżaku albo w fotelu, jeśli jednak jesteście gdzieś tam pod dachem, no i sięgnąć po coś pysznego. Ja przyznam, że lubię po filiżankę kawy i tym razem kawa prowadzi mnie do Trójmiasta, dlatego że podczas tego weekendu w Starym Maneżu powstanie no właściwie prawdziwy raj dla wszystkich kawoszy i smakoszy podobnych smaków. Festiwal kawy po tym, jak odwiedził Kraków, Wrocław i Warszawę, ma zamiar wpaść nad morze właśnie i tutaj dostarczyć mnóstwo przyjemności tym, którzy kawowe smaki cenią sobie. Zapraszamy więc jutro, a także w niedzielę do Starego Maneżu. Kawa i jej smaki to nie wszystko, dlatego że pojawi się też piękna ceramika, z której można kawę i herbatę spożywać. A jeśli będziecie chcieli przybyć, to na miejscu na pewno będziecie mogli doświadczyć również wielu innych estetycznych przyjemności. No i właśnie spróbować wielu smaków kawy. Coś słodkiego też się pewnie do niej przyda. To ja postaram się wycieczkę w tym kierunku również niebawem wam zorganizować. Do Muzeum Czekolady, dlatego że tutaj trwają wystawy, na jakie na pewno warto również latem się wybrać. Muzeum Czekolady w Warszawie, także za chwilkę zmienimy miasto, a tymczasem zmieniamy brzmienia na nowy I Remember i Aluna George w Chili. Już teraz jest 10 minut do

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Jeśli ostatnio sięgaliście do szuflad z cieplejszą zawartością, to teraz czas te szuflady pozamykać, bo podczas weekendu lato przemówi do nas w sposób bardziej zdecydowany. Zwłaszcza w niedzielę, kiedy temperatury osiągną nawet 28 stopni, tak będzie we Wrocławiu. Jeśli nie lubicie upałów, to niedzielę można spędzić na przykład w Koszalinie, tu 21 stopni. Także jutro raczej słonecznie w całej Polsce z temperaturą powyżej 20 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Lato w Chili Z.
1: A my oczywiście celebrujemy lato w Chili Z z dobrą muzyką. Ciąg dalszy tego celebrowania piątkowego popołudnia. Już teraz Hold On, Let Go.
2: Chili Z.
3: Nastaw się na letni chill out.
1: Ten utwór gramy jako pierwszy po 17, a 17 punktualnie już teraz na naszym zegarze.

0: Nastaw się na chill out.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

Skoro Katia tak ładnie nam zaśpiewała i zakazany owoc był punktem wyjścia do tego utworu, to może pójdźmy trochę tym tropem i powiedzmy o smakach, które, jak myślę, lubimy wszyscy, o smakach czekolady. No tak, za sprawą pszczółki Mai troszeczkę zawędrowaliśmy dzisiaj do krainy dzieciństwa, to sięgnijmy po odrobinę słodkości. No i powiedzmy o wystawie, która też na pewno ucieszy młodych odwiedzających. Zapowiadałam taką pyszną wycieczkę poprzednio, to teraz zabieram Was już do fabryki czekolady w Warszawie. Powodów do takiej wizyty jest tego lata przynajmniej kilka. Można oczywiście poznać fascynujący proces produkowania różnych smakołyków, to zawsze na wystawie stałej, ale teraz można też spotkać się z nowoczesną sztuką, bo w fabryce czekolady w Warszawie trwa wystawa Forma Smaku, a na tej wystawie znalazły się piękne, ceramiczne obiekty autorstwa Malwiny Konopackiej, zresztą stworzone specjalnie dla muzeum. Czekolada była tutaj punktem wyjścia dla rzeźby, dla koloru, dla detalu i więcej na ten temat możemy też dowiedzieć się podczas takich specjalnych oprowadzeń zaplanowanych latem. To są takie oprowadzenia, które odbywają się bez pośpiechu, w atmosferze sprzyjającej pytaniom i oczywiście odkrywaniu wystawy, takiemu powolnemu, takiemu w taki sposób, w jaki taką wystawę na pewno powinno się oglądać i smakować też. Zapraszamy na te oprowadzenia w sierpniu, 12 sierpnia w środę. Czekać będzie na Was dyrektor muzeum Robert Zydel, a 25 sierpnia sama artystka Malwina Konopacka. Myślę, że o tych oprowadzaniach jeszcze pewnie Wam przypomnimy, między innymi w naszych serwisach kulturalnych, ale teraz, jeśli macie sierpień, spędzicie w Warszawie, taka nuta słodyczy, jak myślę, bardzo się przyda. A teraz kolejne nuty, które, jak myślę, będą świetne na to piątkowe popołudnie. Malo w GZ.

0: 17.23 na naszym zegarze. Mała warszawska wycieczka za nami. To należy nam się jeszcze, jak myślę, taka krakowska, ale nieco inna niż zawsze. Nieoczywistym szlakiem. Więcej szczegółów po małej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
5: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Poranek zaczyna się od ciszy. Śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Po reklamie.

Good Life przed chwilą w Chili Z, a teraz takie dobre miejsca, które lubicie w swoich miastach. Jestem ciekawa, czy macie swoje ulubione miejsca, na przykład w Krakowie. Takie mniej znane, mniej oczywiste. O takie punkty na mapie Krakowa, a także Norymberki postanowiła zapytać niemiecka artystka Pirko Schroeder. Po to, żeby stworzyć szczególny projekt, szczególną wystawę, która jeszcze przez jakiś czas będzie dostępna w Domu Norymberskim w Krakowie. Właśnie tutaj, dlatego że z okazji 30-lecia tego miejsca powstała wystawa, chociaż miała swoje początki no właściwie już dawno temu. To jest taki właściwie przewodnik po obu miastach, po Krakowie i po Norymberdze. Krótkie filmy wideo pokazują 36 miejsc w Norymberdze, 36 miejsc w Krakowie i to są takie osobiste, ulubione, czasem bardzo nietypowe miejsca wskazane przez samych mieszkańców miast. Projekt, tak jak wspomniałam, zaczął się już dawno temu właściwie, bo pierwsze miejsca zostały pokazane artystce 22 lata temu i przez ponad dwie dekady twórczyni odwiedzała różne lokalizacje, dokumentowała je, a prowadzili ją sami mieszkańcy Krakowa i Norymbergi. Projekt zatytułowany jest Sightseeing Kraków-Norymberga i jeszcze przez jakiś czas, a dokładnie do 31 lipca będzie dostępny w Krakowie. No ja zaraz zaczynam się zastanawiać nad swoim ulubionym miejscem w Warszawie. To wcale nie jest łatwy wybór. Jeśli macie jakieś swoje miejscówki tego typu, no to fajnie będzie, jeśli się podzielicie. Można do nas zawsze napisać na adres kultura@chiliz.pl, a tymczasem zachęcamy do tego, żeby te wybrane przez mieszkańców Krakowa i Norymbergi punkty zobaczyć właśnie w stolicy Małopolski. Wystawę można odwiedzać od wtorku do piątku do 31 lipca.

0: Reklama.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
0: Po reklamie.

0: Jest za minutę 18 przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Już jutro w stolicy odbędzie się bieg Powstania Warszawskiego. Uczestnicy przebiegną dwiema trasami na 5 i 10 kilometrów. Biegacze i piątki i dziesiątki wyruszą wieczorem z Placu Krasińskich, by dobiec przez Żoliborz i Bielany z powrotem w stronę centrum, do mety w parku Romualda Trauguta. Wszystkie numery startowe zostały już rozdane, ale w tym roku sportowy gest pamięci możecie wykonać także za pośrednictwem telefonu. Polega to na tym, że wybieracie jeden z dwóch dystansów i możecie przemierzyć go w dowolnym momencie jeszcze do 15 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na biegpowstaniawarszawskiego.pl. To teraz propozycja na niedzielę dla spragnionych piosenki z dawnej Warszawy. Aktorka Katarzyna Skarżanka wystąpi w Kalinowym Sercu. Wykona piosenki swojej babki, Hanki Skarżanki, z okazji jej imienin.
3: Recital nazywa się Szafirowa Romanca. Wracamy myślą i wspomnieniami do lat 50. i 60., kiedy babka moja wykonywała mnóstwo pięknych piosenek. Mnie po prostu z pewnego kuferka wypadły nuty Jerzego Abratowskiego, Jerzego Wasowskiego, Władysława Szpilmana. Część piosenek znałam, część poznałam dzięki temu odkryciu i postanowiłam wrócić.
2: Mówi Katarzyna Skarżanka.
3: Hanka, ona gdzieś jest ze mną cały czas. Jeżdżąc autem, słucham radia. Zwykle się tak zdarzało, że w sytuacjach, w których jechałam, na przykład na bardzo ważną rozmowę, albo musiałam podjąć jakąś bardzo ważną decyzję, nagle w radio odzywała się Hanka. Nie wierzę piosence. Leciało. Patrzyłam do góry i mówiłam: dziękuję ci, że jesteś ze mną.
2: Jeśli takich historii o Skarżankach chcielibyście usłyszeć więcej, wybierzcie się na recital łączący Katarzynę z Hanką w Kalinowym Sercu w Warszawie w tę niedzielę o 20:00.

0: Bliźniaków wciela się Michael B. Jordan, który zresztą również za grzeszników otrzymał Oscara. U jego boku na ekranie Hailee Steinfeld jako Mary i Wunmi Mosaku jako Annie. Pokaz grzeszników na Krupówkach startuje już o 21:00, tu całkowicie bezpłatnie. W Sopocie pokaz rozpocznie się o 22:00 i tu także za darmo zobaczymy film, ale warto pamiętać o wejściówkach na MOLO.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
2: No i pięknie zapowiada się ten niedzielny wieczór w kalinowym sercu. Już się trochę rozmarzyłam. Póki co dbamy o to, żeby ten dzisiejszy piątkowy też był wspaniały.
3: Nastaw się na letni chillout.

16 minut po 18 na naszym zegarze, a całkiem niedawno Kasia Kozak przypomniała nam o biegu Powstania Warszawskiego, który jutro rozegra się na ulicach Warszawy. To ja wrócę jeszcze na moment do koncertu, który będzie miał miejsce jutro wieczorem w Muzeum Powstania Warszawskiego, czy też w ogrodzie przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Będziemy mogli premierowo usłyszeć utwory z nowego albumu autorstwa Błażeja Króla, albumu zatytułowanego Łączy Nas. To już wiemy, że utworów jest 12 i że to jest kolejna płyta, która powstała w związku z obchodami wybuchu Powstania Warszawskiego. Ja myślę, że co roku na tę płytę, która powstaje z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania, bardzo czekamy. W tym roku być może jeszcze bardziej, bo ja osobiście na przykład byłam i jestem wciąż jeszcze bardzo ciekawa stworzonych przez Błażeja Króla piosenek, tym bardziej, że trochę to trwało, zanim udało się Muzeum Powstania Warszawskiego namówić artystę do tego, żeby przystąpił do pracy nad albumem. Wiemy, że zaprosił do współpracy również innych artystów. To Andrzej Piaseczny, to Daria ze Śląska. Koncert już jutro wieczorem. Jeśli możecie przyjść, przyjdźcie koniecznie. Jeśli chcecie już teraz trochę więcej dowiedzieć się o całym projekcie, to można również zajrzeć na stronę wyborcza.pl Warszawa. Tutaj większy tekst na ten temat. A Błażeja Króla też usłyszymy jeszcze u nas całkiem niedługo w utworze, który pewnie już znacie, ale lubimy go przypominać. To jest jedna z tych piosenek, w których występuje razem z Katarzyną Nosowską. Wcześniej jednak Ray i I Know Your Heart Thing w Chili Z.

0: Jakoś zawsze ten kawałek przywodzi mi na myśl inny utwór grupy Hej sprzed wielu, wielu lat. Być może można między tymi utworami jakiś most postawić. 18:28 na naszym zegarze. Wracam do Was po przerwie.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Nieważne, dokąd prowadzi Cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
16: Wakacje w Beskidach z Nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
17: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
18: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
19: Po reklamie.

to proszę się zdecydować co do piątkowych wieczornych planów i nie spóźniać się najlepiej. The Wombats przed chwilą w Chilizet. A skoro pojawiło się słówko o jutrzejszym bardzo ważnym koncercie przy Muzeum Powstania Warszawskiego, to jeszcze kilka słów o wydarzeniach, które czekają nas też w przyszłym tygodniu, dlatego że koncertów związanych z rocznicą wybuchu powstania będzie więcej. O jednym z nich chcę słówko powiedzieć wam już teraz, bo być może zechcecie sobie zarezerwować czas właśnie w przyszłym tygodniu. Agazarian zaśpiewa w Parku Sowińskiego i to będzie koncertowe wykonanie utworów z albumu Umiera Piękno. To też był album nagrany we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Album, który uzyskał status złotej płyty, który został nagrodzony Fryderykiem. Powstał w 2007 roku. Umiera Piękno na żywo w przyszłym tygodniu w wykonaniu Agazarian, która oczywiście zaśpiewa. Michał Tokaj zagra na fortepianie, to on skomponował muzykę. Michał Barański na kontrabasie, Łukasz Zyta na perkusji i to wydarzenie 2 sierpnia. Być może już teraz będziecie chcieli zapisać sobie w takich terminarzach koncertowych na lato. Być może takie właśnie macie i powoli je zapełniacie. Te koncerty związane z rocznicą wybuchu powstania to na pewno jedne z najważniejszych wydarzeń wakacji co roku w Warszawie. Kasia Kozak wspominała wam o koncercie, który będzie miał miejsce w Łazienkach. Podejrzewam, że też jeszcze o nim przypomnimy, a tymczasem wracamy do naszej muzyki i to będzie kolejny polski utwór. Mateusz Gandek w Chilizet z kawałkiem Lubię.

No i tak w stronę Księżyca poprowadzi nas już niedługo Prima Doma. Tak, za kilka chwil Prima Doma set. Będziemy się więc tak piątkowo nastrajać, a teraz why i so w GZ. Ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze piątkowe popołudnie. Życzę Wam pięknego wieczoru.

0: Biedronka.
1: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
6: Po reklamie.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Double Reflections, Satin Jackets i Buka Shade, czyli reprezentanci niemieckiej sceny house. Dobry wieczór, otwieramy weekend, jest 5 minut po godzinie 19 na zegarach. No i zaczynamy pierwszą weekendową audycję w Chili Z. Dzisiaj przygotowałam dla Was sporo letnich kawałków, mimo tego, że pogoda nas nie rozpieszcza, jeżeli chodzi o temperaturę. Między innymi od brytyjskiego duetu Bondax, Eliza Rose, również się pojawi Rampa, Jimmy Jules, nowości od Distona, Simona Kidzo czy Tomana, a zaczynamy od utworu duetu Peter Palace, nazywa się Solaris. Jest to całkiem nowy singiel tej formacji z Toulouse, z Francji. Peter Palace bardzo rzadko wydaje muzykę i również bardzo rzadko występuje na żywo. Śmiem domniemywać po prostu, że muzyką zajmują się czysto hobbystycznie, no ale utwór Solaris pochodzi z marca tego roku, więc jest dosyć nowy. Jest to ostatnie wydanie właśnie Peter Palace. Jest trochę taki romantyczny z elementami acidu i euforii. No to jedziemy. Solaris, Peter Palace.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wente to przed chwilą, a teraz Jamin, nowy utwór Simona Kidzo, wschodzącej gwiazdy house'u z Holandii. Artysta ma na koncie premiery w takich labelach jak Tool Room czy Nervous Records. Ma również support takich artystów jak Jamie Jones, Michael Bibi czy Marco Carola. Konsekwentnie wydaje nową muzę, gra na całym świecie, na od Ibizy po Las Vegas. No i właśnie ukazał się jego najnowszy kawałek wraz z Meliziosem, którego notabene grałam w zeszłym tygodniu tutaj. Utwór nazywa się Jamin. Zupełnie tak samo jak utwór, jak sławny utwór Boba Marleya. Co prawda klimatem różni się znacznie od tej wersji Boba, ale myślę, że ta wersja absolutnie nie jest gorsza. To jedziemy. Jamin, Simon Kidzo, Melizos już teraz.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Byłeś, jesteś, będziesz mój. To oczywiście przeróbka hitu Krystyny Prońko, autorstwa duetu Holiday 80. Taki polski akcent w Primadoma Club dzisiaj zawitał. A my jedziemy dalej z tematem, z kontentem muzycznym. Czas na nowy kawałek D-Stone'a, młodego producenta i DJ-a z Amsterdamu, członka house'owego labelu Semi Delicious. Właśnie ukazał się jego nowy utwór, nagrany wspólnie z Julią Karmą, nazywa się Envision i myślę, że przypadnie wam do gustu.

0: Primadonna Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Eliza Rose, Temptation. Bardzo sensualny kawałek, nie tylko ze względu na jego tytuł. Powolutku dochodzi godzina 20, a my powolutku dochodzimy do końca pierwszej części Primadonna Club. Teraz When You Go, Mobak Remix.

0: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: 30 kg 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
2: Team. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Skarbie? Na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
5: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia. W każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Rampa, let's go i zaczynamy drugą godzinę Primadoma Club, moi drodzy. Przed nami jeszcze utwory Lutza, Jest Juluisa, Made in Tel Aviv, It's Everything, a teraz Lift You Up, Romy i Jessie Ware. To jest utwór, który miał swoją premierę w zeszłym roku, a konkretnie na zeszłorocznym Glastonbury Festiwalu. Sama Jessie Ware mówiła o tym utworze następująco. Cieszyłam się, że po prostu mogę być w jednym pokoju z moją przyjaciółką, chodzi oczywiście o Romy, i zobaczyć, jak pracuje, a także usłyszeć jej piękny głos. Jestem dumna z tego utworu. Piosenka opowiada o tym, że obie jesteśmy dla siebie zbyt surowe i niewystarczająco wierzymy w siebie. Myślę, że wiele osób może się utożsamić właśnie z takim poczuciem. Głęboki przekaz, piękna disco melodia, no i dwie przyjaciółki na wokalu. No to jedziemy. Najpiękniejsze głosy brytyjskiej elektroniki i wiem, co mówię, bo w tym roku słyszałam na żywo jedną i drugą, Jessie Ware w naszym studiu radiowym na live sesji, a Romy na tegorocznym openerze, bo występowała tam z BXX. No to jedziemy. Lift Me Up, Jessie Ware i Romy.

0: Primadonna Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Jake Jeffery, Told You, a teraz kolejna, dosyć wakacyjna propozycja pod tytułem Paradise, autorstwa S.G. Lewisa i Lutza. Paradise to jest utwór, który zamyka trylogię wydawnictw w wytwórni S.G. Lewisa, DJ-a i producenta z Wielkiej Brytanii, które ma na koncie współpracę m.in. z Tovelo, z Dua Lipą, z Chanelem Trey, wieloma innymi muzykami. Sam S.G. Lewis mówi, że Lutz to jest jeden z jego ulubionych twórców euforycznej muzyki house. Każdy jego utwór przenosi słuchacza w jakieś tropikalne miejsce. Paradise to jest nasza współpraca, która przypomina klasykę Head Candy z 2000 roku. Natomiast Lutz, drugi producent tego utworu, dodaje, że Paradise jest po prostu ucieleśnieniem ich wspólnej obsesji na rzecz złotej ery Ibizy. Taka jest idea tej piosenki właśnie, czyli hedonizm, eskapizm i nieskrępowana miłość kąpiąca się w cieple słońca wschodzącego nad morzem. Taki jest duch raju i taki jest duch tego utworu. Absolutnie zgadzam się w tym. Zgadzam się z tym, że w tym utworze jest taki klimat początku lat 2000. Co prawda nie wiem, czy na Ibizie, bo na Ibizie nie byłam na początku lat 2000. Właściwie dopiero 3 lata temu byłam po raz pierwszy na Ibizie, ale myślę, że dzięki temu kawałkowi poczujemy trochę ten klimat, jeżeli na przykład nikt z Was nie był na początku lat 2000 na Ibizie. Paradise, S.G. Lewis, Lutz. Już teraz.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Della Buena Toman i to jest kolejny wakacyjny, obiecany przeze mnie utwór w dniu dzisiejszym, mimo tego, że tak jak już mówiłam, pogoda nam absolutnie nie dopisuje w lipcu. Niektórzy mówią na lipiec, lipcopad. Ja się jak najbardziej podpisuję pod tym określeniem, bo naprawdę to jest skandal, że mamy tak mało słońca w tym kraju, ale dobrze, już nie narzekam. Jestem tutaj po to właśnie, żeby tego słońca trochę wam dać poprzez muzykę, więc zabieram was teraz do Tel Awiwu, bo gramy utwór Super Cool i jest on autorstwa duetu, który nazywa się Made in Tel Awiw. Jedziemy.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Jimmy Jewel, City on Fire, jego największy hit z 2022 roku. Również muszę przyznać, że miałam przyjemność być w tym roku na secie Jimmy'ego Jewelsa na Audio River. Nie wychodzi z formy, jest to niezmiennie jeden z moich ulubionych DJ-ów aktualnie na świecie. Kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Zapraszam Was bardzo serdecznie jutro na moje granie, na barkę, która nazywa się Kaskada, znajduje się w Warszawie. Impreza nazywa się Błysk. Zagram tam jutro wspólnie z Taste the Music, więc wszystkich fanów imprez nad rzeką i fanów dobrej jakości house'u zapraszam jutro bardzo serdecznie. Na koniec nowość od disco house'owego duetu z Włoch, który nazywa się Supernova, a utwór nazywa się Vietnamese. Tak. No i gramy go już teraz na zakończenie. Ja mówię do usłyszenia i życzę Wam miłego, dobrego weekendu.

0: Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
2: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: oczami. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Do hymnu.
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Słuchasz radia.
1: Do you love me?
2: Do you love me?
1: You are.